Sɛ yɛsɛ obi nkasa dwoma ne nyɛ dɛn so deɛ obi nkyɛ David obri. Ɛda David obri. Bɛ sɛ wo na ɔkasa ma asase nyina yɛ din. Obi nte sɛ wo. Sɛ yɛsɛ obi nto dwom ne yɛnkasa dwom nom na ɛnyɛ dɛ ɛda David obri obi nkyɛ wo.